0: pan Tadeusz Truskolaski.
1: Stoimy dziś u stóp pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego, współtwórcy niepodległej Polski. To miejsce zawsze nam przypomina, że wolność, którą się dziś cieszymy, jest wiekopomnym dziełem naszych przodków, którzy przez lata zaborów o nią walczyli i w sierpniu 1920 roku ją obronili. Bitwa warszawska była czymś więcej niż jednym ze zwycięstw polskiego oręża na przełomie dziejów. Historycy zgodnie podkreślają, że rozstrzygnęła ona nie tylko o losach odradzającej się Polski, ale i o kształcie całej Europy. To wtedy, w 1920 roku, wielka armia złożona w ogromnej mierze z ochotników zatrzymała pochód, który mógł odmienić bieg dziejów naszego kontynentu. Zwycięstwo to nie było dziełem jednego człowieka. Za planem operacyjnym, który przesądził o losach bitwy, stał generał Tadeusz Rozwadowski, ówczesny szef sztabu generalnego. Jego strategiczna myśl, obok determinacji naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego, doprowadziła do zwycięskiej kontrofensywy na przedpolach Warszawy. Natarcie bolszewików powstrzymała 5. Armia generała Władysława Sikorskiego, a frontem północnym dowodził generał Józef Haller. Symbolem tamtych dni pozostaje też postać księdza Jerzego Skorupki, kapelana, który zginął pod Osowem, udzielając ostatniego namaszczenia rannemu żołnierzowi. Dziś wspominamy go jako uosobienie poświęcenia całego narodu. To jednak nie tylko żołnierze i dowódcy decydowali o zwycięstwie. W obliczu śmiertelnego zagrożenia państwa w lipcu 1920 roku wokół Piłsudskiego zjednoczyły się wszystkie główne siły polityczne. Od Romana Dmowskiego przez Wicentego Witosa po Ignacego Daszyńskiego, tworząc Radę Obrony Państwa i odkładając na bok partykularne spory w imię wspólnej sprawy. Do szeregów armii ochotniczo zgłaszali się studenci, robotnicy, harcerze. Cały naród stanął wówczas w jednym szeregu, dając odpór bolszewickiej agitacji próbującej rozbić tę jedność od wewnątrz. Warto się dziś zatrzymać nad pytaniem, skąd wzięła się siła tamtego pokolenia. Odpowiedź tkwi w wartościach, które towarzyszą polskiemu żołnierzowi od zarania naszej państwowości. W rycerskim etosie, zobowiązującym do obrony słabszych i gotowości najwyższego poświęcenia w imię wolności swojej i swoich rodaków. To dziedzictwo nie zamyka się w podręcznikach historii. Żyje ono w każdym mundurze noszonym dziś przez żołnierzy Wojska Polskiego, we wszystkich wartach, misjach i zadaniach, które są pełnione po to, byśmy mogli spotkać się tutaj jako wolni obywatele. Pamięć o takich chwilach, jak ta sprzed 106 lat, nie powinna być wyłącznie rocznicowym rytuałem. To zobowiązanie, byśmy w naszej codziennej pracy pamiętali, komu zawdzięczamy niepodległość oraz byśmy tę wdzięczność potrafili przedkładać na konkretny szacunek dla tych, którzy dziś kontynuują żołnierską służbę. W Dniu Święta Wojska Polskiego pragnę złożyć wszystkim żołnierzom najserdeczniejsze życzenia. Niech wartości, za które walczyli i ginęli obrońcy wolnej Polski, pozostają dla Państwa źródłem dumy i inspiracji na co dzień.
0: Dowódca garnizonu Białystok, będący jednocześnie czasowo pełniącym obowiązki dowódcą 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego imienia generała brygady Nikodema Sulika, pan pułkownik Tomasz Fuk.
2: Święto Wojska Polskiego to hołd dla poległych w walkach o niepodległą ojczyznę. Dziś dziękuję wszystkim żołnierzom, tym, którzy walczyli za naszą ojczyznę oraz tym, którzy aktualnie jej bronią. Życzę, aby służba przynosiła wam osobistą satysfakcję, abyście zawsze bezpiecznie wracali do domu. Dziękuję też waszym rodzinom i bliskim za to, że dzielnie znoszą waszą nieobecność w domu. Dziękuję pracownikom resortu obrony narodowej. To wy wspomagacie nas codziennie. Gratuluję wszystkim awansów i wyróżnień. Niech to będzie nagroda za wasze codzienne poświęcenie. Gratuluję medalu za zasługi dla obronności kraju.

0: i miłości do ojczyzny oraz gotowości służenia jej w potrzebie. Chwała bohaterom!
1: Cześć i pamięć!
2: Wicewojewoda Podlaski, pan Paweł Krutul.
3: Pamięć wielkiej warszawskiej Wiktorii staje się każdego roku dla wszystkich Polaków okazją, by okazać dumę z naszej wspaniałej historii, a także powiązanie do militarnych tradycji i wojskowego etosu, które zaowocowało przed 106 laty wielkim zwycięstwem. Dzisiejszy dzień jest dzięki temu jednym z najwspanialszych świąt polskiej jedności. Gromadzi nas wokół tych samych symboli, w miarę których nasi przodkowie zdołali odzyskać niepodległość, później zaś ją obronić. Ta szczególna rocznica jest jednak przede wszystkim świętem polskiego munduru. Dlatego też kolejny raz wyrazić pragnę wraz ze wszystkimi polskimi patriotami solidarne poparcie dla naszej armii. W dzisiejszych niespokojnych czasach nie jest ona wyłącznie dziedzictwem tradycji 1920 roku. Stanowi naszą największą gwarancję bezpieczeństwa i niepodległości. Dziękuję zatem każdemu z polskich żołnierzy za codzienny trud połączony z tą niełatwą odpowiedzialną służbą. Życzę przy tym, by polski mundur i nierozerwalne połączenie z nimi pragnienie kontynuacji wspaniałego etosu polskiego oręża zawsze wiązały się z satysfakcją i uzasadnioną dumą. Z tego miejsca chciałbym również podziękować wszystkim żołnierzom, wszystkim służbom za zapewnienie mieszkańcom województwa podlaskiego, jak i całej Rzeczpospolitej Polski wsparcia w ochronie polskiej granicy, w granicy polsko-białoruskiej i polsko-litewskiej. Wszystkim dywizjom, które nas wspierają. 1., 12., 16., 18., jak i jednostkom będącym na terytorium naszego województwa. Pokój kocha siłę, siłę militarną. I dzięki wsparciu, dzięki programowi SAFE, tą siłę możemy dodatkowo zaoferować żołnierzom Wojska Polskiego, ale również dzięki temu możemy wzmocnić polski przemysł zbrojeniowy, co jest bardzo ważne i istotne. Moja taka krótka prośba, nie szukajmy zwady, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Polskiej. Powinniśmy tutaj mówić jednym głosem.
2: Marszałek województwa podlaskiego, pan Łukasz Prokorm.
4: Święto Wojska Polskiego to dzień dumy, wdzięczności i pamięci. Wspominamy bohaterów Bitwy Warszawskiej. Ludzi, którzy swoją odwagą, poświęceniem i miłością do ojczyzny ocalili niepodległość Polski i wpłynęli na losy Europy, powstrzymując bolszewicką nawałnicę, a ich patriotyzm pozostaje dla nas zobowiązaniem i inspiracją. A wy, drodzy żołnierze, jesteście ich spadkobiercami. I dlatego dziś oddajemy hołd wszystkim, którzy noszą mundur i każdego dnia stoją na straży naszego bezpieczeństwa. Służba wojskowa to nie tylko zawód. To odpowiedzialność, gotowość do poświęceń i wierność wartościom, które budują silne państwo. My, mieszkańcy Podlaskiego, szczególnie mocno odczuwamy znaczenie tych słów. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą uświadamiają nam, że pokój i wolność nie są dane raz na zawsze. Dlatego z ogromnym szacunkiem patrzymy na żołnierzy Wojska Polskiego, którzy każdego dnia pełnią służbę z odwagą i oddaniem, dając nam poczucie bezpieczeństwa. Dziękujemy wam za to. Dziękujemy również waszym rodzinom, które dzielą z wami ciężar tej odpowiedzialności. Niech pamięć o bohaterach sprzed ponad 100 lat umacnia naszą wspólnotę i przypomina, że patriotyzm wyraża się nie tylko w wielkich czynach, ale także w codziennej trosce o innego człowieka, odpowiedzialności za naszą ojczyznę i gotowości do działania dla dobra wspólnego. Życzę wszystkim żołnierzom bezpiecznej służby, satysfakcji z waszej misji oraz szczęśliwych powrotów do swoich bliskich. Cześć i chwała bohaterom. Niech żyje Wojsko Polskie.
5: Dla uczczenia święta Wojska Polskiego, salwa honorowa!
6: Tak, Białostoku szanowała 106. rodowinu Bitwy Warszawskiej, jaka stała pierwszym momentem sowiecko-polskiej wojny 1920 roku. U Jajewniku był spyniony pochod armii bolszewików na Polsce, jaki liczyli Polszczu tylko jednym z etapów. U pierwszym pochodzie na Europę bolszewiki byli odkinuty na wschód i takim czynem komunizm, bolszewizm wtedy u Europie nie zapanował. Liczy się, że to była jedna z ważniejszych bitw w historii człowieczeństwa.

0: у Білостоку вшанували героя у повстання у Білостоцьким гетто у 1943 года для помника героям гетто на площі Мордехая Тененбаума зустрілися представники городської влади, духовенства, да і нащадки білостоцьких габреїв. Президент города Тадеуш Трускалявський підкреслив, що солідарний супротив тоді був доказом великої відваги.
1: 83 lata temu niemieccy okupanci przystąpili do ostatecznej likwidacji białostockiego getta, napotkali jednak opór. Stanęli przeciw nim żołnierze getta. Uczestnicy tego heroicznego zrywu wiedzieli, że nie pokonają nieludzkiej machiny zagłady, w której szpony rzuciła ich historia. Mimo to zdecydowali się na zbrojne powstanie, wybierając śmierć z bronią w ręku. Stanęli do nierównej walki, nieliczni, źle uzbrojeni, słabo przygotowani, osłabieni głodem i warunkami życia w getcie, bo chcieli ocalić to, co najważniejsze, swoje człowieczeństwo, godność i dumę.
2: To, że mieszkańcy narodowości żydowskiej byli tu i są, bo my ciągle mówimy o przeszłości, ale zapominamy, jest mi bardzo przykro czasami o nas tu i teraz. Lepiej powiedzieć o tym, co było, niż o tym, co jest. I byłoby miło, żeby ta uroczystość jak gdyby zmotywowała ludzi o przypomnieniu, że Żydzi jednak tutaj są.
3: Od wielu, wielu lat, każdego roku w czerwcu jest Festiwal Kultury Żydowskiej. 19 lat, 19 edycji jest już tego festiwalu, a przecież także wcześniej powstała Galeria Sądzickich, Synagoga Cytronów i tam przecież cały czas jest mowa o tym, jaki Białystok był przed wojną. Myślę, że ta świadomość po prostu się pojawia. Ja jestem z tego pokolenia, które w szkole nie miało na lekcjach historii informacji o tym, jaki był Białystok przed wojną. I dla mnie w pewnym momencie, jako dla dorosłej osoby, było szokiem, zaskoczeniem, że to miasto tak licznie było zamieszkiwane przez żydowską społeczność. I to odkrywanie jest naszym obowiązkiem. Jeśli myślimy, że Białystok był miastem polskim, to się bardzo mylimy. To miasto rzeczywiście było budowane przez społeczność i polską, ale przede wszystkim przez społeczność żydowską. I jak wędrujemy tymi ulicami, to widzimy ślady. Kamienice, widzimy gdzie nie gdzie jeszcze przedwojenny układ, a gdy pogrzebiemy głębiej w jakichś książkach, to odnajdziemy postacie, które z Białymstokiem są związane i które ten Białystok ciągle mają w sercu, to znaczy potomkowie, chociażby Jaron Gerszowski, on był w Białymstoku już 4 razy, jego matka pochodziła z Białegostoku, a Jaron Gerszowski to przecież wybitny muzyk związany z grupą Manhattan Transfer, więc myślę, że potrzebna jest taka pogłębiona edukacja, w ramach której ci, którzy mieszkają w naszym mieście, uświadomią sobie, że wielokulturowość, że dziedzictwo żydowskie jest darem, jest bogactwem, a nie jakimś balastem.
2: Ponieważ dowiedzieli się, że jest tak blisko, w pobliżu Treblinka i zdecydowali, że lepiej umierać walcząc, niż jeść jak, przepraszam, barany na śmierć. I zanim jeszcze powstało powstanie, to zbierali, kolekcjonowali broń. Różnego rodzaju broń, nawet butelki z jakimś kwasem produkowano, robiono, prawda? Żeby tym walczyć, bo broni właściwie nie mieli. Ale było 5 dziewcząt, o których nie możemy zapomnieć, które były na zewnątrz getta i to one zbierały, organizowały broń do getta.
3: Tych relacji jest niewiele. Właściwie trudno powiedzieć, aby ten zryw miał szansę na powodzenie z prostej przyczyny. Mało osób miało broń, mało osób mogło się włączyć czynnie w tę walkę. Poza tym wiele osób miało nadzieję, że uda się w wyniku tych działań przebić do pobliskich lasów i dzięki temu może część ocalałaby. To był bardziej zryw, jak mi się wydaje, o honor, żeby nie umierać na warunkach niemieckich, a na własnych.

strach. Tak wiele dziewcząt przeczesała moja dłoń, tak wielu chłopców wykończyła moja

Bitwa pod Warszawą już niemniej 1920 roku stała przełomnym momentem bolszewicko-polskiej wojny. W jej wyniku był spojrzany pochod Czerwonej Armii na Polszczu i dalej na Europę. U międzywojenny czas 15 grudnia był dniem wojska. Wiadomo, że przy komunistach tego świata nie było. Polskie wojska odznaczała swój dzień u zusim innym, u przynagodzie innej daty, a u 90-te gady wернули гэтую гістарычную дату як дзень войска. Як Беласток адзначаў гэтае свята, пра тое справаздача Юрася Дзяшука.

0: Gazeta Miasta Białegostoku, pan Tadeusz Truskolaski.
1: Stoimy dziś u stóp pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego, współtwórcy niepodległej Polski. To miejsce zawsze nam przypomina, że wolność, którą się dziś cieszymy, jest wiekopomnym dziełem naszych przodków, którzy przez lata zaborów o nią walczyli i w sierpniu 1920 roku ją obronili. Bitwa warszawska była czymś więcej niż jednym ze zwycięstw polskiego oręża na przełomie dziejów. Historycy zgodnie podkreślają, że rozstrzygnęła ona nie tylko o losach odradzającej się Polski, ale i o kształcie całej Europy. To wtedy, w 1920 roku, wielka armia złożona w ogromnej mierze z ochotników zatrzymała pochód, który mógł odmienić bieg dziejów naszego kontynentu. Zwycięstwo to nie było dziełem jednego człowieka. Za planem operacyjnym, który przesądził o losach bitwy, stał generał Tadeusz Rozwadowski, ówczesny szef sztabu generalnego. Jego strategiczna myśl, obok determinacji naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego, doprowadziła do zwycięskiej kontrofensywy na przedpolach Warszawy. Natarcie bolszewików powstrzymała 5. Armia generała Władysława Sikorskiego, a frontem północnym dowodził generał Józef Haller. Symbolem tamtych dni pozostaje też postać księdza Jerzego Skorupki, kapelana, który zginął pod Osowem, udzielając ostatniego namaszczenia rannemu żołnierzowi. Dziś wspominamy go jako uosobienie poświęcenia całego narodu. To jednak nie tylko żołnierze i dowódcy decydowali o zwycięstwie. W obliczu śmiertelnego zagrożenia państwa w lipcu 1920 roku wokół Piłsudskiego zjednoczyły się wszystkie główne siły polityczne. Od Romana Dmowskiego przez Wicentego Witosa po Ignacego Daszyńskiego, tworząc Radę Obrony Państwa i odkładając na bok partykularne spory w imię wspólnej sprawy. Do szeregów armii ochotniczo zgłaszali się studenci, robotnicy, harcerze. Cały naród stanął wówczas w jednym szeregu, dając odpór bolszewickiej agitacji próbującej rozbić tę jedność od wewnątrz. Warto się dziś zatrzymać nad pytaniem, skąd wzięła się siła tamtego pokolenia. Odpowiedź tkwi w wartościach, które towarzyszą polskiemu żołnierzowi od zarania naszej państwowości. W rycerskim etosie, zobowiązującym do obrony słabszych i gotowości najwyższego poświęcenia w imię wolności swojej i swoich rodaków. To dziedzictwo nie zamyka się w podręcznikach historii. Żyje ono w każdym mundurze noszonym dziś przez żołnierzy Wojska Polskiego, we wszystkich wartach, misjach i zadaniach, które są pełnione po to, byśmy mogli spotkać się tutaj jako wolni obywatele. Pamięć o takich chwilach, jak ta sprzed 106 lat, nie powinna być wyłącznie rocznicowym rytuałem. To zobowiązanie, byśmy w naszej codziennej pracy pamiętali, komu zawdzięczamy niepodległość oraz byśmy tę wdzięczność potrafili przedkładać na konkretny szacunek dla tych, którzy dziś kontynuują żołnierską służbę. W dniu święta Wojska Polskiego pragnę złożyć wszystkim żołnierzom najserdeczniejsze życzenia. Niech wartości, za które walczyli i ginęli obrońcy wolnej Polski, pozostają dla Państwa źródłem dumy i inspiracji na co dzień.
0: Dowódca garnizonu Białystok, będący jednocześnie czasowo pełniącym obowiązki dowódcą 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego imienia generała brygady Nikodema Sulika, pan pułkownik Tomasz Fuk.
2: Święto Wojska Polskiego to hołd dla poległych w walkach o niepodległą ojczyznę. Dziś dziękuję wszystkim żołnierzom, tym, którzy walczyli za naszą ojczyznę oraz tym, którzy aktualnie jej bronią. Życzę, aby służba przynosiła wam osobistą satysfakcję, abyście zawsze bezpiecznie wracali do domu. Dziękuję też waszym rodzinom i bliskim za to, że dzielnie znoszą waszą nieobecność w domu. Dziękuję pracownikom resortu obrony narodowej. To wy wspomagacie nas codziennie. Gratuluję wszystkim awansów i wyróżnień. Niech to będzie nagroda za wasze codzienne poświęcenie. Gratuluję medalu za zasługi dla obronności kraju panu prezydentowi oraz awansu na stopień porucznika. To dowód na to, że władze samorządowe zawsze wspierały i wspierają żołnierzy stacjonujących w naszym regionie.
3: Do was się zwracam, potomni! Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej i ich czyny utrwalone w historii narodowej i tradycji oręża polskiego na zawsze pozostaną w waszych sercach i pamięci. Niech ich poświęcenie i ofiara będzie dla nas, współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków, przykładem patriotyzmu, wierności i miłości do ojczyzny oraz gotowości służenia jej w potrzebie. Chwała bohaterom!
4: Cześć i pamięć!
0: Wicewojewoda podlaski, pan Paweł Krutul.
5: Pamięć z wielkiej warszawskiej wiktorii staje się każdego roku dla wszystkich Polaków okazją, by okazać dumę z naszej wspaniałej historii, a także powiązanie do militarnych tradycji i wojskowego etosu, które zaowocowało przed 106 laty wielkim zwycięstwem. Dzisiejszy dzień jest dzięki temu jednym z najwspanialszych świąt polskiej jedności. Gromadzi nas wokół tych samych symboli, w miarę których nasi przodkowie zdołali odzyskać niepodległość, później później zaś ją obronić. Ta szczególna rocznica jest jednak przede wszystkim świętem polskiego munduru. Dlatego też kolejny raz wyrazić pragnę wraz ze wszystkimi polskimi patriotami solidarne poparcie dla naszej armii. W dzisiejszych niespokojnych czasach nie jest ona wyłącznie dziedzictwem tradycji 1920 roku. Stanowi naszą największą gwarancję bezpieczeństwa i niepodległości. Dziękuję zatem każdemu z polskich żołnierzy za codzienny trud połączony z tą niełatwą, odpowiedzialną służbą. Życzę przy tym, by polski mundur i nierozerwalne połączenie z nimi pragnienie kontynuacji wspaniałego etosu polskiego oręża zawsze wiązały się z satysfakcją i uzasadnioną dumą. Z tego miejsca chciałbym również podziękować wszystkim żołnierzom, wszystkim służbom za zapewnienie mieszkańcom województwa podlaskiego, jak i całej Rzeczpospolitej Polski wsparcia w ochronie polskiej granicy, w granicy polsko-białoruskiej i polsko-litewskiej. Wszystkim dywizjom, które nas wspierają, 1, 12, 16, 18, jak i jednostkom będącym na terytorium naszego województwa. Pokój kocha siłę, siłę militarną. I dzięki wsparciu, dzięki programowi SAFE, tą siłę możemy dodatkowo zaoferować żołnierzom Wojska Polskiego, ale również dzięki temu możemy wzmocnić polski przemysł zbrojeniowy, co jest bardzo ważne i istotne. Moja taka krótka prośba, nie szukajmy zwady, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Polskiej. Powinniśmy tutaj mówić jednym głosem.
0: Marszałek województwa podlaskiego, pan Łukasz Prokorm.
6: Święto Wojska Polskiego to dzień dumy, wdzięczności i pamięci. Wspominamy bohaterów Bitwy Warszawskiej. Ludzi, którzy swoją odwagą, poświęceniem i miłością do ojczyzny ocalili niepodległość Polski i wpłynęli na losy Europy, powstrzymując bolszewicką nawałnicę, a ich patriotyzm pozostaje dla nas zobowiązaniem i inspiracją. A wy, drodzy żołnierze, jesteście ich spadkobiercami. I dlatego dziś oddajemy hołd wszystkim, którzy noszą mundur i każdego dnia stoją na straży naszego bezpieczeństwa. Służba wojskowa to nie tylko zawód, to odpowiedzialność, gotowość do poświęceń i wierność wartościom, które budują silne państwo. My, mieszkańcy Podlaskiego, szczególnie mocno odczuwamy znaczenie tych słów. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą uświadamiają nam, że pokój i wolność nie są dane raz na zawsze. Dlatego z ogromnym szacunkiem patrzymy na żołnierzy Wojska Polskiego, którzy każdego dnia pełnią służbę z odwagą i oddaniem, dając nam poczucie bezpieczeństwa. Dziękujemy wam za to. Dziękujemy również waszym rodzinom, które dzielą z wami ciężar tej odpowiedzialności. Niech pamięć o bohaterach sprzed ponad 100 lat umacnia naszą wspólnotę i przypomina, że patriotyzm wyraża się nie tylko w wielkich czynach, ale także w codziennej trosce o innego człowieka, odpowiedzialności za naszą ojczyznę i gotowości do działania dla dobra wspólnego. Życzę wszystkim żołnierzom bezpiecznej służby, satysfakcji z waszej misji oraz szczęśliwych powrotów do swoich bliskich. Cześć i chwała bohaterom. Niech żyje Wojsko Polskie.
7: Dla uczczenia święta Wojska Polskiego, salwa honorowa!

0: Białystok uszanował herojów powstania u Geta w 1943 roku. Białystok był drugim городом pośle Warszawy, gdzie takie powstanie suprać Niemców uspychnuло. Dla pomnika herojom Geta na площі Мардыхая Тененбаума зустрілися представники городской влади, духовенства, да і нащадки білостоцьких габреїв. Президент Białystoka Тадеуш Труск Калявський підкреслив, що такий супротив, таке повстання без шансів на перемогу було доказом усе ж таки великої відваги.
1: 83 lata temu niemieccy okupanci przystąpili do ostatecznej likwidacji białostockiego getta, napotkali jednak opór. Stanęli przeciw nim żołnierze getta. Uczestnicy tego heroicznego zrywu wiedzieli, że nie pokonają nieludzkiej machiny zagłady, w której szpony rzuciła ich historia. Mimo to zdecydowali się na zbrojne powstanie, wybierając śmierć z bronią w ręku. Stanęli do nierównej walki, nieliczni, źle uzbrojeni, słabo przygotowani, osłabieni głodem i warunkami życia w getcie, bo chcieli ocalić to, co najważniejsze, swoje człowieczeństwo, godność i dumę.
2: To, że mieszkańcy narodowości żydowskiej byli tu i są, bo my ciągle mówimy o przeszłości, ale zapominamy, jest mi bardzo przykro czasami, o nas tu i teraz. Lepiej powiedzieć o tym, co było, niż o tym, co jest. I byłoby miło, żeby ta uroczystość jak gdyby zmotywowała ludzi o przypomnieniu, że Żydzi jednak tutaj są.
3: Od wielu, wielu lat, każdego roku w czerwcu jest Festiwal Kultury Żydowskiej. 19 lat, 19 edycji jest już tego festiwalu, a przecież także wcześniej powstała Galeria Sądzickich w Synagoga Cytronów i tam przecież cały czas jest mowa o tym, jaki Białystok był przed wojną. Myślę, że ta świadomość po prostu się pojawia. Ja jestem z tego pokolenia, które w szkole nie miało na lekcjach historii informacji o tym, jaki był Białystok przed wojną. I dla mnie w pewnym momencie, jako dla dorosłej osoby, było szokiem, zaskoczeniem, że to miasto tak licznie było zamieszkiwane przez żydowską społeczność. I to odkrywanie jest naszym obowiązkiem. Jeśli myślimy, że Białystok był miastem polskim, to się bardzo mylimy. To miasto rzeczywiście było budowane przez społeczność i polską, ale przede wszystkim przez społeczność żydowską. I jak wędrujemy tymi ulicami, to widzimy ślady. Kamienice, widzimy gdzie nie gdzie jeszcze przedwojenny układ, a gdy pogrzebiemy głębiej w jakichś książkach, to odnajdziemy postacie, które z Białymstokiem są związane i które ten Białystok ciągle mają w sercu, to znaczy potomkowie, chociażby Jaron Gerszowski, on był w Białymstoku już 4 razy, jego matka pochodziła z Białegostoku, a Jaron Gerszowski to przecież wybitny muzyk związany z grupą Manhattan Transfer, więc myślę, że potrzebna jest taka pogłębiona edukacja, w ramach której ci, którzy mieszkają w naszym mieście, uświadomią sobie, że wielokulturowość, że dziedzictwo żydowskie jest darem, jest bogactwem, a nie jakimś balastem.
2: Ponieważ dowiedzieli się, że jest tak blisko, w pobliżu Treblinka i zdecydowali, że lepiej umierać walcząc, niż iść jak, przepraszam, barany na śmierć. I zanim jeszcze powstało powstanie, to zbierali, kolekcjonowali broń. Różnego rodzaju broń, nawet butelki z jakimś kwasem produkowano, robiono, prawda? Żeby tym walczyć, bo broni właściwie nie mieli. Ale było 5 dziewcząt, o których nie możemy zapomnieć, które były na zewnątrz getta i to one zbierały, organizowały broń do getta.
3: Tych relacji jest niewiele. Właściwie trudno powiedzieć, aby ten zryw miał szansę na powodzenie z prostej przyczyny. Mało osób miało broń, mało osób mogło się włączyć czynnie w tę walkę. Poza tym wiele osób miało nadzieję, że uda się w wyniku tych działań przebić do pobliskich lasów i dzięki temu może część ocalałaby. To był bardziej zryw, jak mi się wydaje, o honor, żeby nie umierać na warunkach niemieckich, a na własnych.